0: di noi nella sua lingua materna, l'aramaico. Dopodiché ci ha dato un compito. Ci ha invitato durante tutti questi anni a vivere in santità e a cercare la santità. Perché questa vita è solamente temporanea. Ci ha chiesto di lasciare un segno, una traccia, e di prepararci per il mondo dopo, per la vita eterna. Dopodiché ci ha benedetto con il segno della croce, ed è andata in cielo dicendo: ci vediamo domani nello stesso posto, nello stesso orario.
1: Durante el momento de la aparición, la Virgen ha encomendado a todos nosotros todas nuestras intenciones, todo aquello que traemos en nuestro corazón, y a las personas que se han encomendado a nuestras oraciones y que no han podido estar físicamente en este lugar. De manera especial, he pedido a la Virgen que interceda ante su Hijo Jesús por la paz en nuestros corazones, la paz en las familias, la paz en el mundo entero y en modo especial la finalización de la guerra. La Virgen ha extendido sus manos y ha rezado por nosotros en su lengua maternal, el arameo. Y la Virgen nos ha dado una nueva tarea. Durante todo este año nos ha llamado a vivir en santidad, que nuestras vidas en este mundo es pasajera, y nos desea preparar para la eternidad. Finalmente, la Virgen nos ha bendecido con la señal de la cruz, ha partido al cielo y nos ha dicho: mañana en este mismo lugar y a la misma hora.
2: Dziś wieczorem, podczas objawienia, gdy przyszła Matka Boża, ja powierzyłam jej wszystkich nas, nasze intencje, wszystko, co nosimy w naszych sercach, a także tych ludzi, którzy prosili o modlitwę, a nie mogli tu fizycznie być z nami, ale byli zjednoczeni duchowo. Także prosiliśmy dzisiaj Matkę Bożą, aby wstawiała się za nas u swego Syna za pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, w całym świecie, a szczególnie tam, gdzie jest wojna. Pana Maria wyciągnęła ręce, patrzyła na nas i modliła się nad nami. Dzisiaj także mamy zadanie. Tak długo, tak wielu lat Pana Maria wzywa nas, wzywała i wzywa nas do świętości. I mówię, że nasze życie tu na ziemi przemija i abyśmy się zdecydowali zostawić ślady naszej przytomności dla życia wiecznego. Na końcu nas błogosławiła znakiem krzyża i odeszła do nieba. I powiedziała, że spotkamy się jutro na tym samym miejscu, w ten sam czas.
3: Facciamo za molti naszych biskupa Jana, za nas błogosławi.
4: Maria Pawłowicz bittet zum Abschluss Bischof Jan Zubilo, der auch vor Ort ist, und die ganzen Priester, dass sie den Segen erteilen. Dabei überreicht sie davor nochmal einen Kranz an Bischof Jan Zubilo. Dieser hat die Farben der ukrainischen Flagge, blau und gelb. Bischof Jan Zubilo spricht ein Dankeschön an die Gottesmutter aus, aber auch an alle vor Ort. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste.
5: Amen.